0: Witaj festival miłoczanskiej skale. Je wczoraj do południa wszelakore dziewarniczki poskiczał, a wieczor koncerty berlińskie drogi, skupiny Janka Hanka, a też wod Jakke Schwarz. Wopytowario, a też sobu zariadowa. Jan Wesela, bych ju spokoją. Tak wczoraj wodnia miniachu.
1: Wopraty wulkotne, wósmy jara wiele hości mieli, te koncerty są wopraty krasne boli, weil Boga Wałdzicja. Co mi jara lubiło, też zase ma te serbskie krótkofilmy, tak widzieć, by wprawdzie cool. Też ten polski act, ten Oskar Mio, a to ja nie jestem oczekował. So taka dynamika nastanę.
2: Mi so lubi, hućba, haj, jara bisane.
3: Ho, se zmakaju dolno a górno serbe, a to jo wesemnie taka umina ma miaze modosnymi, miaze umiecami.
2: To einfach haj, lochka atmosfera, jara mione szczyty, jara ničo hektisce. Fejnie.
0: Vite festival staje serbsku rieč, serbsku hučbu a vumjostvo do središča a tež miesobne zetkavanja. Viacobo Vite festivalu svišiče potom jutce pola nas v rajnčim vusovanju, jutce zaso cele pozvučenim vašnju od 5 do 9 vusovame.

Lecho drenie jeno czas dola, a dola se wele ludzi runja tutem czasu troszku wodich nienia bobszie. Tuż przeproszę was nitko, so zromadnie z Benem Wilkom do sveta podacz. Samo do dalokoho sveta. Wunja lica z poczat lita hižo ceci raz, a mene abo bole na swójsku ruku we Vietname pobył. Če odla hižo k cečemu razi a scuva, kak je so kraj zalšvih vjacač cioch leč esat kvah vubiu, to nech nam Benno Bilk netko sam svoje pučovanski reportaži po Vietname povida.

0: Sejemy zbożo.
1: A prynie zbożo przyczo strzelimy nie tylko do panczyc z Kukowa, tam minucy sweci dżęca Hanna Kubaszowa 4.7. narodniny. Domowinska skupina panczycy Kuku przyje narodninace wszystko dobre, w osobie pak wiezo strotu a wosowinske derimiče a stajne wuszikne ruce przy zdraszczeniu serbskie narodnie drasty. A tyż dalsze zboże przyczo kwata nietko jeszcze do panczyc Kukowa. Letošako je so spiešne minuvo a zaso so zvečachu piatk 7.6. narodniny pola Bena Pašky panczycach Kukovie. Tu steja to co posłownie przeczytać. Lupe Beno przyjemy ci strotu, mirne a riane rentnoske żywienie a dale wieselo przy kolesowaniu po našej krasnej Łužicy. Gratuluje manželska Gabriela, Lubuszk Dzieda, Greta Mienujcy, a wiezo też Matilda Agonzu. Zboże przeczam przy zamknu so bracia a sotry z partnerami, kajsztyż swój wie Münkec a Winkec.

krótko, dona pojenie. A sumienie skoczas za mnie nasze dżęsniejsze niedzielne wusowanie zakończyć. Ja jestem Katka Pepelec, a se wieselu, zosem was netko tu też na niedzieli smiła skrótka przewodzić, jeden na pół godziny, szako sme wusowali. Miestrujem sme zladowali na czeroši wieczor poezie na cześć Ciszyńskiego tu w Budyszynie a na Witaj Festiwal Miłoczycach. We wonym wusowaniu je nas dżęca Beno Bielk sobu do Wietnama zał. Jeli zostrze tutun reportażu skomdzili, żaden problem, w naszej app MDR Serbia, albo też w audiotece ARD Sounds, jo jeszcze namakacze, możecie si ju dżeszkuliszcze, przeco lubi czytać. Przyjęłam się jeszcze rianu niedzielu, bożymy!

0: Raz, dva, tři. Žižík Radio. Ojovaš, Žižec Sebastro.
1: Zářského programa. Zase jo tak daleko. Lube Žiši, co myse zabieraš s jadnym muzikovým instrumentom? Sebastian Elikowski-Winkler, jo vám južo šake instrumente pšetstajú, a ketere instrument joga žinsa nareže, slúchajša.
2: Titel toste muziki, ak ščo rovno slyšali, jo vedna muzika. Napisał ją przed 300 latami komponist Georg Friedrich Händel za angielskiego krala George Prednego. A grali su tęcastu muzyku gaśjobu kral duce perece temze. Muzyka a weda, to zapszałem derie gromadu pasują. To jo se teke neskery myslił amerykański przyrodowiednik Benjamin Franklin. Venio unamakał a uwijał gważanu harmoniku. To je było w lesie 1701 a 600. Kak taka gważana harmonika ugleda? Szako wielkie szkle z gważka wiertaju se na jadnej horizontalnej wese nimski akse. Przedstaw się, se to ako gważanu walcu z wiecej zielą. Zugi nastawaju wetom, aż ten ak grajo dotykują z mokrzowatymi palcami krzomu tych szkło. Wolfgang Amadeus Mozart je za ten instrument samo napisal jeden kus. Ale teke vy mežošo sami ciniš muziku zvedu. To je celo laško. Šikno, což za to trebašo, su nekotare gvaršky. No, a se vie veda. Gważana harfa gronie takemu zestajeniu. Szako rako wielkie gważki, napełnione z wedu stoje jeden przy drugim na bliżej. A tego trzeba muzykar mokrzowate palce. A wenwe krejzu suwa palce z wiercha na około ziery gważka. Przy tom nastawają usokie pince cyzuki. Weda meżo z takim spiłaś, ale meżo wena iści nieco drugiego. Na drugich kontynentach w Afryce, pod północnej Ameryce, a krótko zacznie Azji znaju wedne bubony. Weni uglidaju szuzi piczku inac. W Afryce na przykład plejowe wielkim sudobiu prozna połszkla. Do niej biju z wesebnymi klapcami. Usukość zuku wetwisuje wet togo, kak wiele połyczaje w tej szkli. Gaż tłoce szklu dłymi do wedy, se zuk zmienia. Niewiecej peziwabny wedny instrument jopak hydraulis. Kronie jemu teke wedne orgele, a weni su byli znaty już przed dujkim casom w dobie antiki. Toż ten instrument jo nam duszu rana forma orgelu. Przy wednych orgelach plumpa z połyć do wieczyłego kesioła, kęś jo do dołojka wetsynione. Kesiołoju gronie pnigios. Toż ten wieczyły kesioł stoi we wedowym sudobiu. Połyć utłocyjo wedu, a stupio z kesioła we sudobiu do orgelowych trantałów. Połyć musisz pak stał nie plumpaś, aby siść bestał stabilny. Weda a muzyka, to nam duszu gromadu pasują, ale nie to musim takie jaraz sobie upytać niekotare głaśki.
0: Raz, dwa, trzy!

0: chudych arealach, tam kradu smierzi, tam jo widzisz, ludzie nie mają tylko penis, to jo takie widzisz, a to, że nie niedem nie zabysz.
1: Jo, mężik Stefanie, a z tym lube pestro slid do miasta Riga, tebie jeszcze redne dołożycem. Nasza kolegina Stefanie Krautzelce była w tym tygodniu duce w Baltikumie, a jo w tym powiedziała w aktualnym naszym programie. Myśmy byli z naszego muzyku tygodnia na jej sledach, a smy za was grali popową muzyku z tego regiona. Sledny kapitel ugotuje estnicki muzykar Nublu, zapszałem znata jako hip-hop spiwar. W wszakich kooperacjach jo wędpak uzbadał takie drugie style, tak jako we przyducym skry melancholiski w jasowym spiwarze. Wie groin wirnost, wenn ihr am Segroni mehr so drugim, groin mir als obwoki kuria senient napschaudu zgubiu, zlub mir als swinzo zeraska jaden jen niechowa zamrokami, dopomni mir als se jo schücknem stwerbam niebia czasznitzko derje, a pen groin mir echt hier raz als jo wicze teke zasejaden jen.

0: Soll ich nicht so drüge Geräusche? Gänse sterbe, Gänse tot. Gastorjaru, bin. Wenn ihr könnt. Gusse, das mehr, das nahe stecke.
1: Gusse, der ja das George.
0: Ja. Aho, danke.
2: Das
0: ist so jetzt, ne? Svenaschki, o Uvas, aber Klinkotki, aber Kakronische, o Ochose.
1: Glockenblume, alle. Torosche, o Teke, o Mokschem.
0: Ja.
1: Przynas nic.
0: Nee.
2: Ale si ty to już widziała?
1: Jo.
0: Ale na serskie nie masz jedno mi?
1: Nie wiem.
0: No to jest to grony te ludzie, zwęki.
1: Zwęki, jo.
0: Zwęki, albo klinkotki. Strażowe grony klinkotki. Toho?
1: To jest takie giftig. To nie daje krowy żrać, a kone takie nic.
0: Aha.
1: To my mieli w środku 2 lata na tej luce, a myśmy żytno utargali. Do mechu. To jest wielkie giftig za krowy, a za kone.
0: Mhm. Na jak ronisz tomu?
1: Ja nie wiem. Toga nie pierde u nas było. To jo se nie w ostatnich latach u rozszerzyło, ale ja. Miejsca to jo już pizku zajszło.
0: Jo, jo, wytoko sam słyszał. Te uki są naprzodu, ale przy drodze do picnia będzie szybko żółte było.
2: A jak ty tomu gronisz?
0: Jakobskreuzkraut.
1: Jakobskreuzkraut, jo. Ja.
0: A tomu se groni takie Pferde tot. A te krowy na nie mniej mogą tom loko zgubisz, kaś to żeru. Te nie są tak obgrozone, aber ich mich umrisch, halt, za te konie mischo to napschalu czaszny bisch. Ja, Pferde tot, a to druge, to mniejsze Kreuzkraut, to ja ben Gänse sterbe, Gänse tot.
3: Och, ose, gronje, tym kopsi wam teke linjace, to som nauk no nent, to ka zase benje, pali, kasz, linjeca, weda, gasz, psimiasz, a żadne zela su gadowate za drobjaz, krowe, abo kenje, to zajmne rozkrono, jos nasz teke was przyniosło na jedno mie, ak by mogli przerazić jęcoju Martinoju, wen su szykno zapisujo.

0: W swoim jasecnej kolumnie tak ja to wizim rozmysluję autor Bernd Pitkunings ten raz w tom, co to groni, gaż Trump mini, my musimy mieć czach przed komunistami. A zawieszcie namakają autor teke pesilgi do dolnej wóżycy przy tom ze zmyrka tym weckom sobie.
1: Przy gożbie 250. jubileja zabożeńskiego datuma USA jojeś prezydent Donald Trump przed wobgrozowaniem świata przez komunizm warnował. Sywie, podpłynocna Korea nie dają se tak laszko bombardirować jako Iran, dokulaż tamny wiednik Kim Jong-un ma w obszaudu atomowe bomby, a aby kraj przed agresorom zaszczytował, by te zawieszcze wużywał. Ale znasz jo Trump przy warnowaniu przed komunizmom skierje na Łużicu myslił. Nic jano aż Serbe jako prawobydlarie mają na niektórych szulach jeszcze serbsku wódzpu, a jano mało Serbu jo odwizny od socjalnej pomocy. Nie, towarzystwo eine Spinnerei jo w juniu tworzenie nowej drogi miaze industriowym parkom Czarna Plumpa a z warbowastwym obcerkom przy milinie Hamor zadorało. Przy tom by se przez tu drogu jestny czas wo 8 a 46 sekundu przekrocył, coż by wielki użytk za strukturną zmianę miał. Ale zastojnstwowe sutnictwo w Dreszczanach jo rozsłużiło, aż szkoda za przyrodu a kosty w wysokości 36 milionów euro po sporomnie drodze nie by stojali w strułym pomierze. Ako niega w komunistyckim czasu, wużytk za wobydlarstwo płaci więcej ako zajmy jednotliwych ludzi. Mimo tego niekże se starjejsze w chorzbusu ze z tym wotna makasz, aż w bliskości w zakładnej szule ich rzeszy stoi automat za elektrocigarety, energy drinks a dalszne niestrowe drogi. Ale kazniar, der Gesetzgeber, widzi to tak, aż nie można nastajenie takich automatów za rzeszy zakazać. Jasne, w komunistyckich krajach jo konsum kanabisa rzeszam zakazane. W pszałych demokratiach nie musisz rzeszam pak nic zakazać. Przez szulu a internet są już o 10 letne tak mudre, aż sami wierzę, co im tyjo, albo nie tyjo. Ale za zdaszim, jo w niemskiej wielka kupka ludzi tego mienienia, aż nam nie grozy komunizm, ale faszyzm. Tego dla su po tysacach przeciwko strońskiemu zjestoju AfD protestirowali. To jo drie czoszku dziwnie, dokulaż po kazni musi każda w niemskiej dowolona strona każde drugie lato taki zjest odmiewasz. Po takim są wobszelniki na demonstracjach ze z tym indirektnie przeciwko płaszczywym kazniam protestirowali. Weto, jo taki protest dobre znamie za wobchowanie wiestych lichotów, na przykład pszało na zjawny protest. My by pak zajmowało, lec suse teke buria, żywa szerie, a wienniki niemskich koncernów na protestach wobżylili. Dokulaż ten czas neo Adolf Hitler na Wolbach nie więcej głosów od studentów, żurnalistów albo serbskich wumiłców dostał, ale od tych żywaszerów, któreż nie są mieli w Weimarskiej Republice dobrą perspektywę. Takich niespokojnych żywaszerów a buru jo w niemskiej zase wiele. A mimo pieniędz niemskich koncernów nie by hitlerowe knieżastwo raska lieto w Amsze wostało. Szpańsko-amerykański filozof George Santayana jo już przed 120 latami pisał, kto się nie wspomina na zachodność, jo k tomu zasłużone ju wospietowasz. Takie ja widzim to tak.
0: Tak ja to widzim, to ja było minienie wet autora Bernda Pitkoningsa.

0: Щорону опитались слідуваш текстою співа, йос вам рец здава знати, але ве то не що мегалініц розміш. Співав йос співи дре невіці успішні плануваний рец світа Есперанто. Přičom špovedario Esperanto registrirovaš njejo také laške.
1: To je šeško groniš, a je už opřecej bylo šeško groniš, za Esperanto ne dajo ľudliceniu, abo také něco podobné. Mlade Esperanto pejdarie žinca také už nie sú cvonky analognych kubkov, ako je to bylo njega. Możemy jano niekak liczyć po liczbie używarią Esperanta w internecie. W socjalnych mediach dają szuzi Esperanto kubki, a Esperanto riecne używarie. Na Twitterie na przykład już słyszało Esperanto dwójki cask najwięcej używanym riecam. Po takim możemy gronić, aż Esperanto jo cesto używana riec w internecie. Oficjalne liczby se gibają niezi miazy 500 000 a 2 000 000 używarią. To zjeo jo šeško pomeniš exaktnu ličbu.
0: Rozkladuje pelski linguist a projektov sobu živašer, živanišća za serske kubuanske uvijanje Hešebus Metoptašinski. Umislio jo sebi Esperanto Gates Ludwig Laser Zamenhof. Venio se narodil v 1856 v predponocnej Pelske v mieste Białystok, ktorýž jo pe želeniu Pelskeje tencas slušalo do rusojského mecnarstva.

W Białostoku byli żywy Żydy, Polacy, Białorusy, Rusy, Litawarie, Tatary a Niemcy. Mieszańca rycu kulturą a religią jo obdawała zamenowa wet ranego zizectwa. Mierna sytuacja to pak była niejo. Nieprzyjacielskość miazy etnickimi kubkami a pogromy przeciwo Żydom są słuszali do reality.

0: Ludwig Leser Zamenhof für Vetros Revielerezni Family. Wenn ihr umio rusojski, pelski, aidiski. W szuli ihr wet lita 1873 naukno ischi nimski, franzojski, griechiski, łatinski, engelski a hebrejski. Wet zjedztwa jo cołowe jadni svetowej szo obszimujucej recy, ketaraż by przynosowała ku dorosmiesiu ludu.
1: Som zachopil cowaś w glucnym czasu, któremś zajżo nacjonalna gramota, a któremś dajo jano jadno riec, a jaden kraj, ako z pełnym pszałom słusza szyknem jeje piedariam a obydlariam, w któremś luży zachopił jeden drugiego rozmiesz, a w niego

0: Jo, to by ja gronił. Esperanto jo leksikaliski, gramatyski, mieszańca germanijskich, słowiańskich, a romanijskich rytu. Tam dają wiecy, kiemsu sieszkę za słowianą, na przykład ten artykel la. Ako takie wiecy, kiemsu sieszkę za nimcą, na przykład refleksywny posesiv. Serbski jo to swej. Takie nieco nie dają nimszczynie, ale w Esperanto jo, na przykład węcyta swoje knigły. Esperanto jo to li legas sian libron, ale nimski elis sein buch. Co myżo teke byś węcyta jogo knigły. Ale całkownie jo Esperanto rono ljaszki albo rono sieszki za nimcą a słowianą.
1: Kroni mnie to ptasiński, a rozkładuję dalej.
0: Esperancie dają jano 16 gramatyckich przabidłów. Te najważniejsze są każdy substantyw ma końc o. Na przykład dom, jo domo, elektryska, jo tramo, albo piwo, jo biero. Każdy adjektyw ma końc a. Tak jo wielki dom, granda domo, albo dobre piwo, jo bona biero. A dalsze ważne przawidło jo, aż dają jano dwa pada. Nominatyw a akuzatyw. Na przykład to jo dom, tio estas domo, ja widzim dom, mi widas la domon.
1: A każde słowo se tak cyta, ako jo napisane. Akcent laży psiecy na psiedzlednie złożce. Krotka udzwa.
0: Na przykład ja som meto, esperanto jo mi estas Marteno. Możemy takie gronić, mi se groni meto, to bużo esperanto mi nomidzas Marteno. Bydlim Hösebuzu by było mi lodzas en Hösebus, a że bydlisz ty, kie lodzas wi, pejdasz ty serski, czy wi parolas la soraban, albo teke jo pejdam esperanto, mi parolas esperanton.

0: Cześć, a 20 julia na Dniu Esperanto świecie na całej ziemskiej kuli we zjawienie knigu Ludwika Lesera Zamenhofa pominionych unua libro predne knigły. Około tego datuma wydmieją się uszy tego każdy lieto wiecidniony Esperanto Światowy Kongres. Ku 111 letnikoju zmakaju se lietosa ved prednego do 8 augusta w Gracu w Austrijskej. Nie gledajucy na wiele seru krytyku, a pebrachujucy przypezna się, obstaje Esperanto dalej aż do zincaśnego. A na całym świecie dej byś 2000 do 5000 maminorycnych tej rycy. W niemskich zastojnstwach, kazniach albo szulach nie eksistują żadne oficjalne przało na nałożowanie Esperanto. Na jednotliwych niemskich uniwersytach pebitują Esperanto w ramiku rycnych kursów albo lingwistycznych projektów. Cało inaksza jozinca sytuacja w Pelskiej, powiedział Mieto Ptaszyński.
1: Jo, zinca ma Esperanto przede wszystkim kulturny, a historyczny uznam. Pelskiej na przykład jo Esperanto jako kulturne derstwo UNESCO przypoznate, ale Esperanto ma takie cało praktyczny uznam, na przykład jako komunikacyjski sredek między partnerskimi miastami. Tak dają niemskiej oficjalne Esperanto miasto, Harz Gorinach. Je to miesto Herzberg am Harz a korespondencja między Herzbergom a jego polskim partnerskim miestem Gura se wytmiewa cało w Esperanto. W Wóżycy wytmiewają se wytargi zmakania esperantyjskiej młodziny, na przykład w Berkołach. Tam se pen zmakają tej takie Esperanto dolnoserszczyna, dokoli aż wiele esperantistów rady uknio nowe riece, a przede wszystkim mniejsze nowe riece jako dolnoserszczynu.

0: Kuchitzenia.
1: Jadna borsakowe gele mamy w tym całym tygodniu. To gronie jadna gele, jako stoi na naszej liścinie, a gaś wyszło mieli borsak w tym tygodniu, a tylko rad, co się aż my wam gratulujemy. Pon napiszcie nam jedną informację ze smilku, a pon pomagamy dalej sobie. So, Jinsa, pak ja gratulujem Emrich Holz Gertojus Roniger, a tamne jogo tuwaristwo, na jogo mysli, to jo tuwaristwo niepilic dwör, wet tam pidu te najlepsze życzeniak co rechnemu. 6 a 6 czasy temu borstakoju, westencho dobre mysli, a przecie przy mecach ze 6 a 6 czasy tlitami gase to żywienie akle zachobionicka.